A tu Kuścio, inti wiesz, byłem tiż w Sanoku, gdzie mieszkał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie mogłem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez plit. Jak im przychodził do mnie, to dobry, że stopok w płoci był równo wryzany, nie na skło z tej strony, na skis. Byłem widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chórz. No, jaki słodu trzeba było maty w chórzu na matysia i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi ryk. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata. Żelizna pościel, młoda żena, Chrystus na ścinie rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, Dracz, Horacyj. W moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, Dracz, Horacyj. W moim języku kosty neje i racji.

Kiedy góry wołają, odpowiedzieć im trzeba. Szczerb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, orał gniazdu wie. Kany między turniami, kłazicka

Kuźmińcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha, mój anioł stróż szepce mi do ucha.

0: Petro Medviď priašil.
1: Ja tu poczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska, polka, mieszane mała korynia i bardzo dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój mąż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy i słuchaczek Lem FM Radia na naszą Lemkowinu, żeby nas słuchali. Pozdrawiam was, Stefan Štec, do Lem FM, wszystkich słuchaczy i słuchaczek. Wszystko dobre.

Jawożno. Na kiściu narodu mogo na plodotwornym fosforii wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z tego fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznaniom bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mołczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takaś ty wyrosły na soli narodu mogo.

Zapraszam na następną porcję raportów, tym razem sprawy będą dotykały się nie tylko obserwowanych, ale i samych obserwujących. Do powitowej komendy Dyrżawnej Policji w Gorleciach. Gładyszy, dnia 4 lipca 1923 roku. Przy zwrocie aktu przedkłada się usprawiedliwienie posterunkowego Osyfa Koczura z ohledu na spiznienia przy wartaniu z odbywania kary 5-dniowego aresztu z Jasła do Gładyszowa. Dnia 23 czerwca 1923 roku o godzinie 3.30 w nocy wyjechał jem z posterunku Dyrżawnej Policji w Gładyszowie do Jasła, czyli odbycia kary 5-dniowego aresztu. I do Jasła jem przyjechał toho samego dnia o godzinie 10.30 przed południem i był jem do dnia 28 czerwca do godziny 10.30 w Jaśli. Po odbyciu kary 5-dniowego aresztu wyjechał im z Jasła dnia 28 czerwca tego roku o godzinie 11.22 i przyjechał im do Gorlic na godzinę 14. Po drodze wstąpił im do powitowej komendy Dyrżawnej Policji, czyli odebrania poczty na miejscowy posterunek. Tam im był do 15 godziny. Potem piszął im na miasto, czyli zakupienia merendy dla miejscowego posterunku. Te zabawy im do 16 godziny. Przez 6 roków służył im w wisku i nie był im karany. Za to kara to ta dokuczyła mi bars i osłabyła. Do tego przez 5 dni, jak im siedł w jaśli, źli nie kormleno. Za to byłem taki słaby, że nie mógł im dalej ity. W związku z czym ostał jem komendanta Nowaka z paty. Znał jem też, że na drugi dzień, to znaczy 29 czerwca 1923 roku rano, bude w Gorliciach poczta z Gładyszowa. Za to z nią dostaną się na posterunek. Na następny dzień rano zaczekał jem na posterunku i o 11 godzinie wyjechał jem z Gorlic i dojechał jem na posterunek na 16 godzinę. Koniec usprawiedliwienia.

do okruchowej komendy Dyrżawnej Policji w Krakowie Gładyszył dnia 26 sierpnia 1923 roku. Franciszek Biernat, starszy posterunkowy z posterunku Dyrżawnej Policji w Gładyszowie, prosit... o pozwolenia na zawarcie supróżestwa z panną Jelizawetą Koneczną, dziłką Osyfa i Kataryny, rodzeną i przynależną i zamieszkałą w gminie Łowierka, powiat Pilzno. I przedkładam następujący załączniki: swoją metryku kreszczenia narzeczonej, certyfikat przynależności, poświadczenia majetku, świadectwo moralnego prowadzenia się, ta poświadczenia z parafialnego urzędu, że narzeczona jest wilnego stanu. Swoją prośbę następująco motywuję. Od 1914 roku czynnie służył przy wojsku, a pak od 1918 roku przy Dyrżawnej Policji, przy której to instytucji zamierzają ostaty. A chociaż zabezpieczyć sobie buducze, chciałbym jak najskorsze zawarty supróżeski związek. Za to, że narzeczona jest bohata, za którą otrzymuje się 6, słownie 6, morchił gruntu razem z ciłym winą o sumarycznej wartości 8 milionów polskich marok. Spodziewam się, że przy spilnej roboty i oszczędzaniu byt mi bez wątpliwości się poprawił i zabezpieczyć moje buducze. Zas służbowe obowiązki pełne te budu dale ku zadowoleniu naczelniki. Pizza na posterunkowej bieranackiej.

dostarostła w Gorliciach, gładeszył dnia 2 lipca 1923 roku. Dnia 12 czerwca 1923 roku Wasyl H. z Osmerokiucia kupił na jarmaku w Gorliciach pacia, któremu po paru dniach zachoriło na różycy paciat i zdochło. Zas dnia 26 czerwca 1923 roku Wiktor K. z Osmerokiucia kupił tyż na jarmaku w Gorliciach pacia, któremu zachoriło na różycu paciat i zaraz na trzeci dzień dnia 29 czerwca zdochło. Obzeracz chudoby Kieruł H. z Osmerokiucia, powiadomiony o powyższym, zariadł zakroplenia paciat, o czym powiadomił odnoczasną starostwa. Zrewidłaty wspomnianych paciat nie można, za to, że obzeracz wydał ich poszkodowanym, którzy przyszli z paciatami do handlarzy, czyli dochodzenia swoich pretensji.

obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy, Łemki Wskocho, Radia Lem FM. Zaczynamy program Obzeracz Przyrody. Jest to chneska wisem 14. odcinek naszej przyrodniczej audycji i sme w taki czas toho programu, w takiej skupyni odtynkił, w takiej serii, która tyka się wszystkich nacjonalnych parków Polszczy. No i byliśmy już w Magórskim Nacjonalnym Parku, byliśmy w Poliskim Nacjonalnym Parku, w Biebrzańskim, a chneska pojechamy na Berech Bałtyckiego Moria, pojechamy na Ostrów Wolyn i budeme eksplorowaty i wczyty się na temu Wolenskiego Nacjonalnego Parku. Ten nacjonalny park był zaklekany już dawno temu, bo w 1960 roku i obnymat win czast najbliższego polskiego ostrowa Wolyna. Przede wszystkim takima walorami parku to sód najkraśniejszy odcinek polskiego klifowego berechu, tiż sód tam bukowy lisy, no i unikatowa, wyniatkowa delta riky Świna. Ta i tiż przybereżny pas wid Bałtyckiego Moria. Zatim wieloch różnych seredowysk jest tam pit ochoronom i mając swoje walory. Do 1996 roku Nacjonalny Park zanymał powierzchnię 4600 hektariów, ale tołdy właśnie uśpile doślidaczy, uśpile praciłnek parku włóczyty w Hranyci niszczy obszar jednej morskiej myle przybereżnych wid Bałtyckiego Moria i włóczyty ostrowy w delti Świni, ta Świny i tiż wody wtaczajuczych ich to tych ostrowiu i wtaczajuczy to te ostrowy wody Szczecińskiego Zaliwu. Od tamtego momentu, od 1996 roku, Wolyński Nacjonalny Park stał się pierwszym w Polsce morskim parkom. Chneska powierzchnia to je 10 tysięcy hektariów. No i to nacjonalny park jest bardzo zryżnyciowany i pit ochoronom, jakim powił sód ryżne seredowyska, sód i morskie i zemlane seredowyska i prototy, powiem wam bilsze po krótkiej muzycznej pererwie.

Skończyła się muzyczna perwa i łer tam do was, dorochy słuchaczy, chneska w obzeraczu przyrody, besidujemy pro Wolenskiej Nacjonalnej Park. Jest to nacjonalny park, jaki nachodzi się na najbliższym polskim ostrowi na Woleni. No i w totem parku pod pit ochoroną sud riżne seredowyska. No, przede wszystkim tot ostriu to jest ukształtowany poślidnym ledownikom i współczesny chneszni landschaft ostrowa kształtował się przez ostatni 10-11 tysięcy roku. Pierwszy tak poledownikowy skalny twory były modelowane wichrami i wodami. Tyż czasem obszary były zaliwane i zamieniały się w bachnysty obszary w torfianyki. Tyż dijały przez to 10 tysięcy roku dijały wody Bałtyckiego Morza, wody Riki Odry i one tworzyły takie dziuny i mierzei i tyż klify, które są bardzo charakterystycznym elementem landschaftu Wolenskiego Nacjonalnego Parku. I właśnie to te klify są dominującym landschaftem, a one są związane z takim herbetem, powiedzmy, takim, no, nehirskim, ale herbetem z małymi chorami, które są zbudowane z ledownikowej moreny i one znajdują się na odtynku 15 km zaraz popry moria.

Morię. No i dokładniej to ta wysoka kulminacja to Nachodycia w okoliciach Chory Grzywacz. Druhym typom, rodą landschaftu Pit Ochoronom w Wolenskim Nacjonalnym Parku jest landschaft Delty Świny, de tamtisch nachodiat się tak bachnysty ostriuci, który sąd no bars mały i bars urokliwy. Na to tym terenie proces formowania właśnie to tych ostriucił jest ciły czas aktywny. Sztoroka zmieniać się konfiguracja dna, woznykają nowe płytki obszyri, nowe ostriuci, znykają stare ostriuci, to je ciły czas żywe serdowisko. Trzecim rodom landschaftu Pit Ochoronom jest poozeria z poledownikowymi ozerami i chorami, takima poledownikowymi chorami zwanymi ozamy i kemamy. To wszystko nachodzi się w okoliciach seła Warnił. Niewielką część parku też nachodzi się na takim, na takiej obszyri też poledownikowej, która nazywa się Sandr. Jest to taki usypiskowy stożok, który też jest połon piska, tak naprawdę. I tak sandrowy osady możemy smotryty w okoliciach seł Wapnica i Karnocice. No to tylko jak besidujemy pro landschafty Wolenskiego Nacjonalnego Parku, aż to możemy powisty pro rośliny i zwierzęta, to właśnie ku zbilsze pro to wam budu prodążaty po krótkiej pererwi.

słuchacie obzeracza przyrody. W dzisiejszym obzeraczu przyrody wandrujemy sobie po Wolyńskim Nacjonalnym Parku. Jesteśmy na północy Polski, na najbliższym ostrowie tej derżawy, na Wolyni. I właśnie chcę nachodzić się bardzo cudowy nacjonalny park, gdzie pod ochroną są różne rody środowiska, różne landschafty. Są pozeria, są morenowe pole dawnikowe chory, są klify, velo, jeszcze raz velo. No i też velo jest wyjątkowych gatunków roślin. Doślidacze dorachowali się, że bliżej jak 1300 gatunków roślin żyje, rosnę właśnie na Wolyni. Są też oczywiście w tym czasie gatunki pit ochoroną i bars ritke. Na możemy też strytyty rośliny, jakie rosną na plażach, na nadmorskim berechu. Możemy też najty czudowe predyłne, takie gatunki roślin, jakie rosną w delti świny i są to takie rody roślin, jakie nazywają się halofity. I dorachowali się do śledaczy 30 gatunków takich halofitiów, roślin, które lubią sołone środowisko. Tiż na premier na to tych klifach rosnut tak no kriaky, chusty kriaky rokitnika zwyczajnocho. No i też możemy różne krasnorosty, brunatnyci, zieleneci najty w nadny Bałtyckiego Morza. No, a to tu zemlanu część parku, to ta zemlana część parku jest zdominowana morenowymi chorami, które zas są porosnene bukowo-sosnowo-dubowymi lisami. A jak idę pro faunu, pro zwierzęta, jakie żyją w Wolęskim Nacjonalnym Parku, to tiż to ta fauna jest bardzo zryżnie ciuwana. Pres Wolyn idę hołowny szlak ptachił, które migrują z południa na piłnicz, z piłnoczy na południe, albo wzdłuż berechu Bałtyku. No i właśnie na terenie parku było stwierdzone występowania bliższe jak 230 gatunków ptachił, też były w to tym takie gatunki gnizdowych ptakiu, na przykład oreł biłochwist, czy muchołowka mała. Zatem park ma bardzo ważną rolę w ochronie siedlisk ptachiu, przede wszystkim takich, które żyją w środowiskach wodno-bołotystych, takich ptachiu, które lubią spoki i mają tchę właśnie pokarmową bazę. I przede wszystkim to ta ochrona prochody w jari i oseniu i właśnie jarom, kole to ty wandriłki ptachił sód najbliższy. Tiż no, w wodach pomorskiej zatoki żyje weloch gatunkiu cycariu, weloch gatunkiu ryb. No jak idę proto tych cycariów, to są dwa bardzo czudowe premiery takich morskich cycariów, jakie żyją i jakich możemy strytyty na berechu właśnie Bałtyckiego Morza, i jest to foka sira i morska swynia. Zatem no Wolyn to nelem morenowe chory, krasne lisy, krasne rośliny, ale i też bardzo bohata fauna. No i są też i widokowe punkty, są też turystyczne szlaki i inne atrakcje, takie bardziej turystyczne już, pro kotry paroch sliu powiem po pererwi.

Продолжаем нашу оповість про Волинський національний парк в Польщі. Уж знати, як звір'ята, як рослини жиють, роснуть в тотим парку, знати, як суть ландшафти. Ну і тепер познайте барс основній, барс коротко, так ważne turystyczne atrakcje, bo na terenie parku znajduje się 5 takich otwartych widokowych toczok, punktów i to są Gosań, Kawcza, Zielonka, Piaskowa Hora, Grodzisko, Lubin. No i też to nie są tylko te toczki, bo też, kiedy chcecie sobie pochodzić, powandrować, to oczywiste, że możecie w Wolenskim Parku są dostępne pisze turystyczne szlaki na terenie. Na przykład jest taki czerwony turystyczny szlak, nadmerski szlak, który idzie, no na przykład akurat w tej części brzegu Bałtyckiego Morza od Świnoujścia przez Międzyzdroje do Kołczewa. Zatem, no ale tunelem czerwony to szlak znajduje się w Wolenskim Parku, ale też parok bilsze. A kole chcete, nie znam, pojechać desy z dytynami, posmotryć na zwierzęta, możecie pojechać do pokazowej zachorody żubriów w Międzyzdrojach. Możecie też pojechać do seła Wapnica, gdzie tam znajduje się turkusowe ozero i doznaty się jego historii, czy to je naturalne, czy sztuczne ozero. Możecie też pojechać do Kikuta i posmotryć merską latarnię Kikut. Możecie też na takie stare grodzisko Lubin pojechać, besiduju polską nazwę. To jest taki stary, to są to ruiny starego chorodka, który znajduje się na najwyższej toczci nad Szczecińskim Zalewą. To te ruiny to są ostanki po takim chorodzi z średniowicza, który istnuwał, fungował heł medze 10 a 12 stoliciom. Zatem jest to smotryty i to nie lem na jeden den, ale na tydzień, na ciłe wakacyjne, na ciły urlop. Zatem no, kole, podoba wam się taki landschaft, takie okolici, chcecie właśnie eksplorować tereny bliżej Bałtyckiego Morza, to Wolenski Nacjonalny Park jest dla was. I to wszystko na chneska. Dziękuję wam serdecznie, drodzy słuchacze, za prysutnist, że słuchate obzeracza przyrody, zaohaczam słuchaty dalszych odtynki programu, no a ja wam już dziękuję. Trzymajcie się, ostańcie zdrowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darzę wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovorit Priyashiu, jak i w radiu LEM FM możecie hostyni słuchaty zawdiaka kamaradzkomu radiu Rusyn FM z Bratysławy.

Pierwozłannej. Andrejku, synoczku, myzerotko, i jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadziei rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę kraj, witczy, pidesz, synoczku, prawda, że pidesz? A może i krest ponesty, bude trzeba. Ponesesz, synoczku, ponesesz, ponesesz.

0: trackingu, jak sobie ukryty. No tak, ale to są na odkład ludzie.
1: To jest teraz magia? Nie. Kultura?

zostaniesz chodzona, jeśli ostatnio uszkodzę. Masz tam dziewczynę, to pomoczkę na maszkę, załóż mi. Zostawiam, a tak jak się zawsze. Ale to nie jest chodzona, jeśli ostatnio uszkodzę. Ale to nie jest chodzona, jeśli ostatnio uszkodzę.

Mam kiepskie światy. Iszłem po drodze z Łosiowa do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo całkiem nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiem, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promieniem cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witra.